Misja obserwacyjna ONZ do spraw praw człowieka w Ukrainie alarmuje, że rośnie liczba ofiar wojny. Od początku wojny do końca 2025 roku śmierć poniosło ponad 15 tysięcy ukraińskich cywilów, a ponad 40 tysięcy zostało rannych. Wojna spowodowała jeden z największych kryzysów przesiedleńczych w historii. Według Agencji ONZ do spraw uchodźców prawie 13 milionów osób w Ukrainie nadal pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Około 4 milionów osób musiało opuścić swoje domy i przenieść się do innej części kraju. Ponad 5 milionów Ukraińców wyjechało też za granicę. Wielu z tych uchodźców żyje w niepewności i nie wie, co przyniesie jutro. Gospodarka Ukrainy wciąż zmaga się z ogromnymi trudnościami. Choć widać oznaki odporności, zniszczenia są ogromne. Według najnowszych szacunków Banku Światowego, ONZ, Komisji Europejskiej i rządu Ukrainy, odbudowa i ożywienie gospodarcze Ukrainy będą kosztować dobrze ponad 500 miliardów euro. Katastrofalne są też szkody, jakie wojna wyrządza środowisku. Według szacunków, po 4 latach wojny, koszt szkód ekologicznych wynosi już około 75 miliardów euro.

0: Parlament Europejski konsekwentnie powtarza, że należy zwiększać sankcje i bardziej wspierać Ukrainę. Ważnym krokiem w tym kierunku było utworzenie innowacyjnego mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy. Przewiduje on, że nadzwyczajne dochody z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 300 miliardów euro zostaną wykorzystane do spłaty pożyczek udzielonych Ukrainie. Grupa G7 zgodziła się na pakiet pożyczek dla Ukrainy w wysokości 45 miliardów euro. Parlament Europejski opowiada się jednak za pełną konfiskatą zamrożonych aktywów, tak, aby Rosja zapłaciła za zniszczenia, które spowodowała. Nie tylko Unia Europejska i Ukraina szukają sposobów na osiągnięcie pokoju. Również Stany Zjednoczone opracowały plan mający zakończyć wojnę. W listopadzie 2025 roku administracja Donalda Trumpa przedstawiła 28-punktowy plan pokojowy. Zaproponowała w nim m.in. zawieszenie broni i uznanie obecnego stanu kontroli terytorialnej w niektórych okupowanych regionach. Przewidziano też, że pod pewnymi warunkami Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Zgodnie z tym planem Ukraina musiałaby jednak ograniczyć swoje zdolności wojskowe i nie mogłaby przystąpić do NATO. Ukraińscy i europejscy przywódcy uznali te zapisy za problematyczne. Nie zgodziła się na nie też żadna ze stron. W 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów. Zrobiła to jako pierwszy wysoki rangą urzędnik Unii od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję. Podczas sesji plenarnej w listopadzie 2025 roku Roberta Metsola raz jeszcze zadeklarowała, że Unia w pełni wspiera Ukrainę.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Parlament jest solidarny z narodem ukraińskim od pierwszego dnia wojny. Tak jest też teraz. Jesteśmy pełni nadziei i wdzięczni za znaczne postępy poczynione dzięki nowej dynamice, jaką wniosła współpraca na rzecz pokoju ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Europa wie, że musi to być prawdziwy pokój, godny, sprawiedliwy i gwarantujący wolność. I co najważniejsze, musi opierać się on na zasadzie nic o Ukrainie bez Ukrainy.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Na zakończenie przewodnicząca Metsola powiedziała, że Unia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc w osiągnięciu pokoju, do którego, na przekór trudnościom, zawsze dąży Europa. Parlament Europejski od dawna powtarza, że miejsce Ukrainy jest w Europie. W czerwcu 2024 roku Unia oficjalnie otworzyła negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii. Od tego momentu Ukraina intensywnie pracuje nad dostosowaniem swoich przepisów do standardów unijnych. Chociaż przed Ukrainą trudna droga, Unia pozostaje dobrej myśli. Walka toczy się nie tylko o integralność terytorialną, ale także o europejskie wartości, takie jak demokracja i suwerenność. A przede wszystkim o sprawiedliwy i długotrwały pokój. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Trecita, una sola voce. 6023.
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-84-8019.
7: Radio 6023.
8: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.

0: Europa este una dintre cele mai împădurite regiuni din lume. Aproximativ 40% din suprafața sa este acoperită de păduri, care adăpostesc majoritatea speciilor terestre de animale și plante de pe continentul nostru. Pădurile au multe efecte pozitive. De pildă, acționează ca absorbanți de dioxid de carbon din aer și ajută la combaterea schimbărilor climatice. În prezent, ele absorb circa o zecime din emisiile totale de dioxid de carbon din Uniune. În plus, pădurile purifică apele, ajută la reglarea diverselor circuite ale apei și reduc riscul alunecărilor de teren și al inundațiilor. Ele sunt esențiale și pentru economiile locale, căci ajută la crearea de locuri de muncă, sunt o bună sursă de materii prime care pot fi folosite sustenabil și ajută la menținerea condițiilor ecosistemice necesare pentru agricultură. În ultimii ani, pădurile au suferit schimbări dramatice. Ele se confruntă cu numeroase probleme care le afectează ciclurile naturale și capacitatea de a ajuta natura și oamenii. Deși pădurile din Europa devin din ce în ce mai sănătoase din unele puncte de vedere, multe continuă să fie expuse riscului. Problemele cele mai frecvente sunt poluarea aerului și a apei, pierderea habitatului și a biodiversității, incendiile forestiere și extinderea orașelor spre zonele împădurite.
1: Uniunea Europeană a fost din totdeauna conștientă de importanța pădurilor. Încă din 1998, Strategia Uniunii pentru Păduri a evidențiat amenințările pentru păduri la nivel european și a stabilit obiective și principii directoare pentru politica forestieră. Noua strategie a Uniunii pentru păduri pentru 2030 vizează să actualizeze obiectivele Uniunii în materie de biodiversitate. Ea urmărește și ca pădurile noastre să fie mai bine protejate, refăcute și să devină mai reziliente. Cadrul de referință principal este Pactul Verde European. El plasează aceste ecosisteme în centrul unei societăți decarbonizate, un obiectiv de realizat până cel târziu în 2050.
0: Noua strategie pentru păduri va îmbunătăți cantitatea și calitatea pădurilor noastre prin protejarea și refacerea lor. Legiuitorii europeni au instituit o protecție strictă pentru pădurile primare și seculare care au mai rămas și au stabilit obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru refacerea naturii. Ei au creat și scheme de plată pentru serviciile ecosistemice destinate proprietarilor și administratorilor de păduri. Strategia urmărește să stimuleze financiar furnizarea de servicii ecosistemice forestiere pentru a garanta că pădurile sunt gestionate sustenabil. În acest scop, Uniunea promovează utilizarea lemnului recoltat sustenabil în sectorul construcțiilor, dar și măsuri benefice pentru toate părțile în domeniul gestionării durabile a pădurilor. Un alt obiectiv al strategiei este de a afla mai precis ce se întâmplă în pădurile noastre. Strategia va îmbunătăți monitorizarea pădurilor și va garanta că țările Uniunii vor dezvolta propriile planuri pentru a-și proteja pădurile.
1: Prin Pactul Verde European, Uniunea s-a angajat să planteze cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030 și să îmbunătățească reziliența și biodiversitatea ecosistemelor forestiere existente. Copacii trebuie să fie plantați cu respectarea deplină a principiilor ecologice. Astfel, copacul potrivit va trebui plantat în locul potrivit și în scopul potrivit. Uniunea Europeană și țările sale pun în aplicare diverse politici și inițiative pentru a sprijini refacerea pădurilor în acest context. Astfel, ele vor finanța proiecte de împădurire și de reîmpădurire, vor sprijini practicile sustenabile de gestionare a pădurilor și vor crea coridoare verzi. Prin refacerea ecosistemelor forestiere degradate și promovarea unor practici sustenabile de administrare a pădurilor, Uniunea poate contribui la combaterea schimbărilor climatice și la conservarea biodiversității în întreaga lume. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe na świecie wydarzenie w życiu demokracji. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśnimy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy system głosowania w wyborach europejskich. Co 5 lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego lub inaczej europosłów, którzy będą ich reprezentować. W tym roku wybierzemy 720 europosłów. To o 15 posłów więcej niż liczy parlament w bieżącej kadencji. Każdy kraj wybiera inną liczbę posłów zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej. Oznacza to, że kraje o większej liczbie ludności wybiorą więcej posłów. Poseł z większego kraju reprezentuje przy tym więcej osób niż poseł z małego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek w zależności od kraju wynosi 6, a maksymalna 96. Mimo nieznacznych krajowych rozbieżności w procesie głosowania, główne zasady, na których opierają się wybory, są takie same w całej Unii. W wielu państwach Unii obywatele mogą zagłosować na partię polityczną albo na pojedynczych kandydatów lub kandydatki. Mogą im też przysługiwać obie te opcje. Wybory europejskie oparte są na systemie reprezentacji proporcjonalnej. Oznacza to, że liczba mandatów, które otrzyma w wyborach dana partia, odpowiada proporcji otrzymanych przez nią głosów. Kto może głosować? Warunkiem uczestnictwa w wyborach europejskich jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Wyborcy muszą też spełniać wymogi dotyczące wieku uprawniającego do głosowania w swoim kraju. W większości krajów Unii, żeby móc głosować, trzeba mieć 18 lat. W Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie można jednak głosować już w wieku 16 lat. W Grecji natomiast wiek uprawniający do udziału w głosowaniu to 17 lat. Obywatele Unii mieszkający w innym państwie członkowskim mają wybór. Mogą głosować albo na kandydatów z kraju ojczystego, albo na kandydatów z kraju, w którym mieszkają. Jak więc odbywa się głosowanie w wyborach europejskich? W dniu głosowania otrzymasz kartę do głosowania z listą partii politycznych wraz z proponowanymi przez nie kandydatkami i kandydatami. Możesz zagłosować na daną partię, oddając swój głos przy jej nazwie. Należy pamiętać, że jeżeli głosujesz na partię, twój głos przyczynia się pośrednio do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego należących do tej partii. Partie umieszczają kandydatów na listach w porządku, w jakim będą oni wybierani do parlamentu w zależności od tego, ile głosów otrzyma dana partia. W niektórych krajach można głosować albo na całą ustaloną uprzednio listę kandydatów, albo bezpośrednio na poszczególnych kandydatów z tej listy. Po zakończeniu głosowania zlicza się głosy. Każda partia otrzymuje liczbę mandatów w parlamencie odpowiadającą proporcji głosów, które otrzymała. Tak więc liczba miejsc w parlamencie przypadająca na daną partię zależy od liczby oddanych na nią głosów. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wkład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. A przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: A menudo oímos hablar de la legislación de la Unión que se elabora en Bruselas. Pero ¿qué sucede cuando no se cumple? Y cuando los países no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente significa esta legislación. Ahí es donde entra en juego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia es la autoridad judicial de la Unión. ¿Y cuál es su labor? Asegurarse de que la legislación de la Unión se interprete y se aplique de la misma manera en todos los Estados miembros. Esto garantiza que todos los países, las instituciones y las empresas sigan las mismas normas y que tus derechos como parte de la ciudadanía europea estén protegidos. Esta autoridad judicial, que tiene su sede en Luxemburgo, se compone de dos órganos principales. En primer lugar, el propio Tribunal de Justicia, que interviene cuando los tribunales nacionales no tienen claro cómo interpretar el derecho de la Unión. Estos tribunales pueden solicitar lo que se denomina una decisión prejudicial. También revisa algunos actos jurídicos de la Unión para decidir si deben anularse y examina los recursos interpuestos ante el Tribunal General en materia de derecho. Y en segundo lugar, el Tribunal General que acabamos de mencionar y que se ocupa sobre todo de los recursos interpuestos por particulares, empresas u organizaciones, especialmente cuando se cuestionan decisiones adoptadas por las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia tiene un juez por cada Estado miembro. Además, cuenta con abogados generales que se encargan de emitir dictámenes motivados e independientes para ayudar al tribunal a adoptar sus decisiones. Las vistas son públicas y ofrecen interpretación en las 24 lenguas oficiales. El primer presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el juez italiano Massimo Pilotti. En su discurso inaugural en 1952, resumió el espíritu del tribunal con estas palabras. Los jueces del tribunal tienen una sola aspiración. Estar a la altura de la confianza que los Estados miembros han depositado en ellos y servir con entrega al bien común. ¿Qué tipo de casos juzga el Tribunal de Justicia? Veámoslos uno por uno. En primer lugar, el Tribunal resuelve las disputas legales cuando los países infringen la legislación europea. Por ejemplo, cuando un Estado miembro no aplica correctamente una directiva de la Unión. En segundo lugar, interviene cuando los tribunales nacionales solicitan ayuda. Si, por ejemplo, un tribunal de Italia o Polonia no está seguro de cómo interpretar una norma europea, puede pedir al Tribunal de Justicia que aclare el significado. Y en tercer lugar, actúa cuando se cuestionan decisiones de las propias instituciones de la Unión. Por ejemplo, si el Parlamento o la Comisión aprueban un reglamento que, en opinión de alguien, vulnera derechos fundamentales, el tribunal puede revisarlo y anularlo si lo considera necesario. ¿Sabías que una de las sentencias más conocidas del Tribunal de Justicia fue una relacionada con la empresa Uber? En 2017, el tribunal determinó que Uber debía considerarse una empresa de transporte y no solo una plataforma digital, lo que cambió por completo su regulación en Europa. ¿Pero en qué te afecta a ti todo esto? Cuando compras algo por Internet, trabajas en otro país o te preocupa la privacidad de tus datos personales, la legislación de la Unión Europea te protege y el Tribunal de Justicia se encarga de que se aplique de manera adecuada. Las sentencias del Tribunal sientan precedentes, es decir, dan forma a la futura política de la Unión en asuntos como la migración, la acción por el clima, los derechos de los consumidores y muchos más ámbitos. La próxima vez que oigas hablar de una decisión importante o de un debate sobre derechos digitales, ten presente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está trabajando entre bastidores para defender el Estado de Derecho en todo nuestro territorio. Para más podcast, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: 8. března slavíme Mezinárodní den žen. Připomínáme si během něj úspěchy žen a ženská práva. Je to příležitost zvýšit povědomí o otázkách, jako je rovnost žen a mužů, reprodukční práva a boj proti násilí na ženách a jejich zneužívání. Rovnost žen a mužů je odjakživa jednou ze základních hodnot a cílů Evropské unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle budeme mluvit o Mezinárodním dni žen a boji Evropské unie za ženská práva. Evropští lídři položili základy pro rovnost žen a mužů již dlouho před vznikem Evropské unie, jak ji známe dnes. V roce 1957 podepsali Římskou smlouvu, v níž rovnost žen a mužů označili za základní hodnotu evropského společenství. Od té doby přijímá Unie právní předpisy a doporučení ke zlepšení rovnosti pohlaví, sdílí osvědčené postupy a finančně podporuje iniciativy členských států v této oblasti. Dne 28. června 2023 ratifikovala Evropská unie Istanbulskou úmluvu. Ta je klíčovým nástrojem k vymýcení genderově podmíněného násilí, včetně toho, které se odehrává doma. Evropský parlament hrál v dosahování rovnosti mezi muži a ženami vždy velmi aktivní úlohu. V roce 1984, teprve ve svém druhém volebním období, založil stálý výbor pro práva žen. V roce 2000 zveřejnila Unie svou listinu základních práv, v níž se uvádí, že rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech. Evropský parlament usiluje o zlepšení situace ve všech zemích Unie a podniká k tomu konkrétní kroky. Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Nejdříve si řekneme něco o rovnosti žen a mužů na pracovišti. V roce 1975 přijala Rada evropských společenství zásadu stejné odměny mužů a žen. Ačkoliv se ji dodnes nepodařilo beze zbytku prosadit, došlo již k řadě zlepšení. V dubnu 2022 parlament podpořil směrnici o transparentnosti odměňování, kterou navrhla komise. Díky ní by měly podniky snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a usnadnit zaměstnancům porovnávání platů. V Unii jsou ženy za stejnou práci placeny v průměru o 13% méně než muži. Poslanci rovněž přijali nová pravidla pro boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti, podporu účasti žen v digitální ekonomice a překlenutí digitální propasti mezi ženami a muži. V roce 2019 byla schválena nová pravidla týkající se dovolené z rodinných důvodů či za účelem péče a pružnějších pracovních podmínek. Důvodem je snaha podpořit otce, aby měli větší motivaci čerpat dovolenou z rodinných důvodů a ženy, aby mohly více chodit do práce. V červnu 2022 dosáhli vyjednavači parlamentu a rady dohody o rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropské unii. Dalším tématem jsou sexuální a reprodukční práva žen. V zájmu ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví žen parlament požaduje všeobecný přístup k bezpečným a legálním potratům, vysoce kvalitní antikoncepci a sexuální výchovu ve školách. V březnu 2022 přijal parlament usnesení o akčním plánu Evropské unie pro rovnost žen a mužů 3. Ten má za cíl podporovat sexuální a reprodukční zdraví a zajistit všeobecný přístup k souvisejícím službám v zemích Unie. Nakonec se podívejme na to, jaké kroky Unie podniká pro prevenci násilí. Šest let po podpisu Istanbulské úmluvy o násilí páchaném na ženách v roce 2017 ji Evropská unie v červnu 2023 i ratifikovala. Po hlasování vyjádřil své nadšení poslanec a zpravodaj Arba Kokalari následujícími slovy.
4: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is...
3: Toto hlasování vstoupí do dějin. Po 10 letech Evropský parlament předkládá skutečný nástroj pro bezpečnost a svobodu žen. Jedná se o hlas pro miliony žen, které žijí v područí násilí, které žijí ve strachu. My nyní jasně říkáme, že Evropa má nulovou toleranci vůči násilí páchanému na ženách a že Evropa se nenechá ovlivňovat ruskými dezinformačními kampaněmi ani postoji, které jsou v rozporu s evropskými hodnotami. Přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě znamená, že 5 zbývajících členských států, které úmluvu podepsali, ale dosud ji neratifikovali, bude muset úmluvu přesto dodržovat a promítnout ji do svých předpisů. Těmito 5 státy jsou Bulharsko, Česká republika, Litva, Maďarsko a Slovensko. Úmluva vstoupila v platnost dne 1. října 2023. Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejčastějších způsobů porušování lidských práv na světě. A země Unie nejsou výjimkou. Každá třetí žena v Evropské unii se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím, polovina žen byla vystavena sexuálnímu obtěžování a 1 z 20 byla znásilněna. Evropský parlament také bedlivě sleduje situaci žen v jiných zemích, jako je Afghánistán a Irán. Ženy jsou tam zbaveny svých základních lidských práv a žijí pod neustálou hrozbou násilí. Poslanci mimo jiné vyzvali k tomu, aby bylo ve světě vymýceno mrzačení ženských pohlavních orgánů. Přestože od podpisu Římské smlouvy uplynulo přibližně 70 let, čeká nás ještě dlouhá cesta, než rovnosti žen a mužů dosáhneme. Evropská unie však tvrdě pracuje na tom, aby se stala skutečností. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
0: Trčita na Soravoce.
5: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini, poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Non ti scordare di volermi bene.
9: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
0: Tre città. Una sola voce. 6023
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris da Radio 6023 e sono in compagnia del mio collega Francio, direttamente da UMG Web Radio.
13: Oggi parliamo di due cose molto importanti con cui uno studente dovrà fare i conti ogni giorno della sua carriera universitaria: il piano di studi e il CFU. Ma un piano di studi, che cos'è? E soprattutto, come funziona? Detta in soldoni, il piano di studi non è altro che l'elenco dei corsi da seguire e dei relativi esami da sostenere durante la durata del tuo corso di laurea.
12: A seconda del tuo corso e del tuo ateneo, potresti trovarti di fronte a piani che ti permettono una maggiore libertà di scelta, oppure piani con una impostazione più fissa e meno possibilità di scelta, ma che definiscono in maniera chiara il tuo percorso di studi. Per fare un esempio pratico, mentre gli studenti UMG si trovano a dover scegliere del loro piano di studi solo i corsi definiti a scelta, gli studenti UPO, a seconda del corso di laurea che scelgono, potrebbero trovarsi a dover definire interamente o in parte il loro piano di studi, secondo scelte proposte dagli organi competenti di Ateneo.
13: Ma chi sono questi organi competenti? Il piano viene definito in genere dalla scuola o il dipartimento a cui il corso di laurea afferisce, insieme al relativo consiglio di corso di studi. Quindi, se sei uno studente UMG, ti verrà richiesto, negli anni relativi, di compilare e consegnare il modulo per le materie a scelta. Attenzione però, scegli bene, perché la finestra in cui puoi scegliere è limitata. Dovesse scadere, ti ritroverai a poter fare modifiche solo l'anno successivo.
12: Se invece sei uno studente UPO iscritto ad un corso che ti permette di avere un piano di studi più libero, troverai sulla pagina del tuo corso le schede di opzione, moduli e facsimile, con tutte le tue possibili scelte divise per ambito e categoria. In aiuto al mare di possibilità ti verrà assegnato un docente tutor e si occuperà di approvare il tuo piano di studi. Ogni anno viene definita una precisa finestra all'interno della quale potrai compilare e consegnare il piano di studi. Per UPO periodicamente si possono aprire delle finestre straordinarie per la modifica del piano di studi. Mi raccomando, controlla la tua mail istituzionale. Sarai avvisato quando si apriranno questi periodi di modifica.
13: Per qualsiasi dubbio, contatta la tua segreteria studenti di riferimento, consultando il sito UMG per gli studenti della Magna Grecia o mediante la funzione UPO risponde per gli studenti del Piemonte orientale.
12: In ogni periodo di studi, alcuni crediti